chinana na mnana katonizi mukaga Busoga Royal Fama Radio Yabantu Kutusa kuburunji empereze lemba ulongutegaziza Ntibinoka ambiogire ngabu uzana kazanoka Busoga Royal Bingo Kaida kufurumu wanguzi atofuke wanda ulokubantu wabandi Butimpega nungutegeza utegeze Ntitaku message tutambule Kutegeziza nti batabani oba babana baba kulembezi ababiri kansoke kunsonge ndikwenda kujja kunsonga ya budulizi bwa obuli mu butambi obutambi obwabairo obusiwu ufunga tiboneka bulungi nga tibuli clear at all chokambo olwalero baida kuleta obutambi obuli clear wachitumwa sose nabo ai barikule tolwa leru